Chodzić sobie sama po świecie, śmieszna bajka, jakiej nie było. Na swej drodze spotykasz ludzi, w których sercach podobno jest miłość. Tyle przeżyć świat ci obiecał, diabli wiedzą co więcej jeszcze. A ty chodzisz ciągle ta sama, pochmurniejesz, gdy idą deszcze. A ja cię tylko kocham, zwyczajnie i po prostu. I nic tu nie poradzę, że figla spłatał los. I choć się nie powieszę, nie będę skakał z mostu. To przecież wcale nie wiem, czy może bardziej kochać ktoś. Ktoś ci rzuci do stóp twoich z gestem całe piekło i siły fatalne. A ja tylko powiem, że jestem i napiszę znów wiersze banalne. Ktoś ci złoży księżyc w ofierze, podaruje ktoś gwiazd ci bez liku. A ja tylko cię trzymam za rękę w kawiarence przy małym stoliku. Bo ja cię tylko kocham, zwyczajnie i po prostu. I nic tu nie poradzę, że figla spłatał los. I choć się nie powieszę, nie będę skakał z mostu. To przecież wcale nie wiem, czy może bardziej kochać ktoś. Nasze usta wciąż bliżej siebie, choć się jeszcze połączyć nie mogą. Nasze dłonie nieśmiało złączone chcą nas splątać w objęciach ze sobą. Niechaj inni wzdychają żałośnie, gwiazd szczęśliwych szukają na niebie. Chcę cię tylko pochwycić w ramiona i nieśmiało przytulić do siebie. Bo ja cię tylko zwyczajnie i po prostu.

0: It gonna be
1: Gdybyś była moją dziewczyną, postawiłbym ci lody i kino. Potem w najbliższej restauracji wyznał miłość przy kolacji. Nosiłbym cię ciągle na rękach, śpiewał o tobie w swoich piosenkach. Przynosił kwiaty i prezenty, cały świat byłby wtedy piękny. Taki piękny, taki piękny. Gdybym ujrzał w kąpieli Joannę, to bym cichutko przykucnął przy wannie, słuchając wody, pluskania dźwięków. Wpatrywałbym się w festiwal jej wdzięków. A potem bym się zakradł do łóżka i jej zrobił małego dzidziuśka, który ojca ma wariata i zawsze za mną woła tata, tata. Gdybyś była moją dziewczyną, postawiłbym ci lody i kino. Potem w najbliższej restauracji

Lecz jak inne ładne kobiety ma Joanna chłopaka niestety. I obawiam się, że nie dam rady, by wyrzucić go z tej posady. Ma Joanna tyle wdzięków i zalet, żeby nam było ze sobą wspaniale. Lecz nic z tego nie będzie, nie będzie nas pary. Nie pomogą nawet dźwięki gitary, bo jestem dla niej za stary.